kuɖe ɖe dzuawe na gɔ huhulẽ tɔ dzra ɖo. Hwe ɖe kpekpe ɖe wa agbanu kɔ anamɔe to yɔyɔ me anamɔe ɖo gbigbɔ woe to azɔ wa kpekpo. Jesu ikɔme miwo ɖe te. Alo otɔ lɔtɔ yiteme titã to kpli esiteme otɔ yiteme titã. Oklu nɔ Jesu wa yiteme titã. Yite tome gbigbɔ wiwi. Wa do to huhɔlɔ tome. Wa do to kikolo tome. Yiteme titã to kpli esiteme. To Jesu ikɔme miwo ɖe te. Otɔ ɖaho mi tɔ to lɔme. Mi do kpe na we na ɣe mi na do singa kpli to fi to zã me. Dzuawe mi dzo na mo we. To huhɔlɔ to edo xia me to Jesu ikɔme. Nue mi ko kambi ɔsɔ asi we le kpo. Ani yina ɖo kpolokpo mi tɔ to Jesu ikɔme. Hun ga nue mitre o kambio son asiwe. Jua mi kode ana wana mito Jesu inkome. Oklune wado. Bo yi o teme tita to gigon me kli lo teme to Jesu inkome. Mido kwera wo to lonton. To Jesu inkome mi ho dete.